0: wezmą się one bardy konta.
1: Ja uspadzę rady si.
0: A szans mas.
1: Trzeba jak.
0: Wezmą się one bardy konta. Wezmą się one bardy konta.
1: Ja
0: uspadzę rady si. A szans mas.
1: Trzeba jak.
0: Wezmą się one bardy.